będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

siostry. Reprezentacja naszego kraju.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rokowniście!

0: minie. Przecież nigdy nie byłem w Londynie.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Vilnius.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

A to było Send the Pain Below od Chevelle na 982 FM i rzeczywiście zgadzamy się z tym tytułem. Wyrzucamy ból z pobudką w ramach każdego poranka i zaczynamy, no, mam nadzieję, że jak najlepszy dzień. 7 minut po godzinie 7, piątek 21 sierpnia przy mikrofonie Jakub Gryz. No i dziś odpowiadam już za ostatnią pobudkę w Akademickim Radiu Centrum. W tym tygodniu oczywiście, bo mamy przecież piątek. No i to jest Głowa do Góry na 98.2 FM. Drodzy słuchacze, zbliża się burza, zbliżają się pioruny. I nie mówię tutaj o pogodzie za naszymi oknami, tylko o kawałku, który już teraz możecie usłyszeć na naszej antenie. No mowa tutaj oczywiście o Thunderstruck od zespołu AC/DC. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Wiadomo, jaka piosenka od kultu. Piosenka młodych wioślarzy. To ja od razu już poinformuję, że mamy 16 minut po godzinie 7. No i że dziś mamy taki dzień, że nie będzie trzeba wiosłować w deszczówce. Drodzy słuchacze, spokojnie. Piątek będzie stabilny, powiedziałbym. Od 24 do 26 stopni Celsjusza. Stabilnie, ale w nocy kompletnie inaczej będzie i czekają nas ulewy deszczu, więc spokojnie możemy czerpać wiele przyjemności z tego piątku, a co będzie w nocy, to wiadomo, co będzie.

0: A na zegarach mamy już 22 minuty po godzinie 7. Chyba wiadomo, co teraz będzie. Prasówka. Sprawdźmy, co takiego dzieje się w naszych okolicach. Na sam początek Dziennik Wschodni. Czytamy. Nowe Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Lublinie. Pomoc dla 14 tysięcy młodych pacjentów rocznie. Za blisko 53 miliony złotych powstało w Lublinie Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W nowym budynku przy ulicy Abramowickiej będą działać m.in. całodobowy i dzienny oddział psychiatryczny, poradnie specjalistyczne oraz sale terapii. Placówka ma objąć opieką około 14 tysięcy dzieci i młodzieży rocznie. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego, a co dla nas przygotował Kurier Lubelski. Czytamy. Wielki jarmark na Starym Mieście. Rok temu odwiedziło go 80 tysięcy osób. O co chodzi? No 130 twórców ludowych z m.in. Polski, Ukrainy, Słowacji, a nawet Indii zaprezentuje swoje wyroby podczas tegorocznej edycji festiwalu Retradycja. Jarmark Jagielloński. Wydarzenie, które w 2025 odwiedziło około 80 tysięcy osób, rozpoczyna się już dziś w piątek 21 sierpnia i potrwa 3 dni. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego. Do prasówki jeszcze wrócimy, ale dopiero za niecałe 2 godziny. Gorąco was zachęcam, żebyście z nami zostali w tym czasie. Dużo świetnej muzyki, przykładowo taki kawałek jak Wschodni Wiatr, no to jest kawał świetnego numeru od zespołu Butelki Zwrotne.
1: Skąd cię przywiał?

0: 28 minut do godziny 8. Ruszamy z przeglądem informacji drogowych. No i zaczynamy od Bolesława Prusa, czyli ulicy, która jest całkowicie zakorkowana, w szczególności jeżeli chodzi o drogę w stronę Alei Solidarności. Tam na pewno napotkacie problemy z przejazdem. Identycznie sytuacja ma się zresztą w Alei Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Sytuacja identyczna właściwie. Rondo Krydawców jest kompletnie oblężone z każdej strony, no prawie z każdej, z wyjątkiem Alei Warszawskiej. Następnie ulica Głęboka w stronę Sowińskiego oraz Filaretów. Małe problemy z przejazdem. Nadbystrzycka w stronę Narutowicza. Lipowa w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Wolska jest zakorkowana w każdą stronę. No i na zakończenie ulica Krochmalna oraz Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz pora na prognozę pogody. Za oknami pochmurno. Temperatura w okolicach 18 stopni Celsjusza. Natomiast po południu temperatura wzrośnie w okolice 24-23 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1011 hektopaskali i niestety biometr jest niekorzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Witches, Teenage Dadback na 98.2 FM, 18 minut do godziny 8, a ja muszę od razu już przyznać, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie kompletnie nie zatrzymuje się, jeżeli chodzi o zbieranie, pobieranie krwi, jak zwał, tak zwał. A dlaczego? No wspominałem ostatnio, że pojawi się tak zwany krwiobóz w naszym mieście we wtorek 25 sierpnia przy Alei Spółdzielczości Pracy 34, no to jeszcze pojawi się w innych miejscach, ale poza Lublinem. Przykładowo w środę 26 sierpnia w Łęcznej na parkingu przy Centrum Handlowym Wamex, w czwartek 27 sierpnia w Puławach na terenie grupy Azoty przy Alei Tysiąclecia 13 oraz w piątek 28 sierpnia w Poniatowej przed Centrum Kultury, Promocji i Turystyki przy ulicy Fabrycznej 1. Warto o tym wspominać, bo oddawanie krwi to ważna sprawa, jeżeli jesteście w stanie to zrobić.

A to był Robert Gawliński. Nie stało się nic na 982 FM. No nieprawda, właśnie się stało, bo Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw na piątek. No i nie jest kolorowo, bo benzyna 95 leci teraz po 6,52 za litr, 98 za 7,33 za litr, a olej napędowy za 7,56 za litr. No nieciekawe informacje dla wszystkich kierowców, ale jest moje rozwiązanie na to. Nie najlepsze, ale jest, a mianowicie po prostu wyjść z samochodu i na przykład przejść się albo przebiec razem z Folsami. The Runner już teraz w Radiu Centrum.

Thin Lizzy i Dancing in the Moonlight. No na taniec w świetle księżyca jeszcze nie ma czasu, no dopiero poranek jest właściwie, już trzy minuty do godziny ósmej. No to my teraz powiemy sobie o grubej naprawdę akcji. Akcji właściwie na całą Polskę, a mowa tutaj o czwartej edycji Akcja Czysta Wisła, która odbędzie się przez praktycznie cały wrzesień tego roku, bo wolontariusze będą sprzątać brzegi Wisły i jej dopływów. Od źródeł na Baraniej Górze, aż po Mikoszewo, gdzie Wisła uchodzi do Bałtyku. Według organizatorów akcja ma właściwie dwa cele. Po pierwsze, no oczywiście usuwać odpady, ale także zachęcać do ograniczenia zużycia plastiku. Szanujemy to, to naprawdę świetne podejście, ale też jest trzecie rozwiązanie, żeby w ogóle takiej akcji na przykład nie robić, czyli nie śmiecić Wisły, ale nie znam się na tym absolutnie. Drodzy słuchacze, zmierzymy się teraz z proletariatem twarzą w twarz na 98 FM i usłyszymy się ponownie po ósmej.

Parafrazując już takiego klasycznego mema, no to można powiedzieć, Genesis to nawet nie są oni, tylko zespół Disturb. Z ich wykonaniem kawałka Land of Confusion mamy już prawie 9 minut po godzinie 8. No to wypada rozpocząć oficjalnie drugą część Głowy do Góry na antenie akademickiego Radia Centrum. Witam wszystkich słuchaczy, którzy dopiero do nas dołączyli albo są z nami już od początku. Jakub Grys z tej strony. Gramy do godziny 10. Same świetne rockowe hity. No to jest oczywista oczywistość w kontekście naszego radia. Przykład, no chyba najlepsze już teraz. Chop Suey od System of a Down na 98.2 FM.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

ile energii, żeby w ogóle wstać z łóżka, dali nam The Rolling Stones, Rock and a Hard Place na 98.2 FM. No to ja też pozwolę sobie trochę, żeby przekazać wam jakiejkolwiek energii. W ogóle 21 sierpnia, piątek, dziś swoje imieniny obchodzi Joanna, Wiktoria, Daniel, Paulina oraz Andrzej. Cała redakcja Akademickiego Radia Centrum życzy wam wszystkiego najlepszego. Miłego weekendu w końcu też można powiedzieć. Drodzy, no kochani, można powiedzieć w kontekście tego utworu My Lover, już teraz od The Afghan Weeks na 98.2 FM.

to było White Lies i kawałek Farewell to the Fairground na 98.2 FM. No absolutnie żadnych pożegnań teraz nie będzie, ledwo, no za chwilę można powiedzieć, dobijemy do półmetka naszej dzisiejszej audycji, a zostając dalej przy 21 sierpnia, no to mamy dziś naprawdę piekielnie ważny dzień pod względem polskiej muzyki rockowej, bo swoje 71 urodziny obchodzi Tomek Lipiński, wokalista, gitarzysta takich bardzo kultowych zespołów jak Brygada, Kryzys i Tilt. No co można powiedzieć, jeden z najważniejszych polskich artystów, jeżeli chodzi o naszą scenę, no i też sprawdzimy sobie jeden z najlepszych polskich utworów wszechczasów.

0: Zostało nam 28 minut do 9. Ruszamy z kolejnym przeglądem informacji drogowych. Na sam początek Aleja Kraśnicka, która jest całkowicie zakorkowana najbliżej centrum miasta w stronę Ronda Krwiodawców, ale również i w stronę ulicy Głębokiej, jak i również na skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino. Głęboka, tam również napotkacie problemy w stronę Filaretów oraz Sowińskiego, na Nadbystrzyskiej w stronę Narutowicza, na Wolskiej w każdą stronę właściwie, w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, na Bolesława Prusa w stronę Alei Solidarności. No i zamykamy też nasz przegląd klasykiem, jak zawsze, Diamentowa, Krochmalna, Jana Pawła II. Tam jest chyba na ten moment największy ruch. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A teraz pora na prognozę pogody. Sprawdźmy sobie. Za oknami dalej jest pochmurno. Temperatura w okolicach 19 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic 24. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali. Biometr jest dalej niekorzystny, ale na szczęście jakość powietrza jest dalej dobra.
2: Autopromocja. Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
6: Autopromocja. Reklama.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
11: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Zostało nam 21 minut do 9. To był zespół Ptaki. Chroń to, co masz. Zdecydowanie się zgadzamy z tytułem tego kawałka. W szczególności trzeba chronić to, co jest ulotne. Jak na przykład wakacje, które powoli zbliżają się ku końcowi. No a jak się kończą wakacje, to też kończy się sezon festiwalowy. No ale... Ale są już tacy szaleńcy wśród organizatorów, którzy nie dość, że już zapowiedzieli przyszłe wydania danych festiwali, to jeszcze zapowiedzieli pierwsze zespoły, które zagrają na danych festiwalach. Jako przykład festiwal Hell's Bells w Szczecinie, który odbędzie się już oficjalnie 20 i 21 sierpnia przyszłego roku. No i znamy też już pierwszy zespół, który zagra. I trzeba przyznać, że propozycja jest przemocarna. Zespół Mgła zagra na Hell's Bells. Jeden z najważniejszych zespołów black metalowych nie tylko w Polsce, jak i generalnie na całym świecie. A jeżeli chodzi o pozostałe zespoły, no to tu już pojawia się mgła tajemnicy. Smutne, ale prawdziwe, tak jak kawałek od Metallica, który sobie sprawdzimy już teraz. Sad, but true.

0: Mamy prawie kwadrans do godziny 9, a co to oznacza? To oznacza imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Sprawdźmy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów. No to zaczynamy chyba od najważniejszego koncertu sierpnia, bo zespół Soulfly powraca do naszego kraju. Zagrają 24 sierpnia w Poznaniu, w klubie Tama, 25 sierpnia w Warszawie, w klubie Progresja oraz 26 sierpnia w Krakowie, w klubie Kwadrat. Max Cavalera powraca do naszego kraju z zespołem, który no od dekad stoi już na czele nurtu groove metalu. Zespół bez wątpienia kultowy, zespół bez wątpienia świetny i wydaje mi się, że jest to koncert, którego nie można przegapić. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora. Wracamy do naszego miasta, aczkolwiek mówimy teraz o wydarzeniach, które odbędą się dopiero we wrześniu. 12 września w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 18 odbędzie się Slavic Metal Night i zagrają dla nas m.in. Młotne Czarownice, Slave Keeper, Merfolk oraz 4D Plat. To zespoły, które specjalizują się w brzmieniach od nu metalu, później będzie trochę heavy metalu, później będzie folk metalu i trochę będzie black metalu. No same dobroci metalowe, można powiedzieć. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I zamykamy imprezę FM wydarzeniem w klubie Graffiti. W sobotę, 19 września o godzinie 17.30 odbędzie się kolejna gratka dla wszystkich słuchaczy muzyki metalowej, bo zagrają dla nas aż cztery kapele: Banisher, Blindfolded, Void Spectrum oraz czwarty zespół, którego jeszcze nie znamy. Ciekawostka, co to będzie? Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti.
1: Radio Centrum.

powoli zbliżamy się do godziny 9, a ja pozwolę sobie w tym miejscu na małe uzupełnienie w ramach, już poza imprezą FM, ale również uzupełnienie kwestii koncertu formacji Derasmus, która przyjeżdża do naszego kraju w przyszłym roku, raczej na początku. Przykładowo 4 lutego w Krakowie w klubie Studio. No i poznaliśmy gości specjalnych, którzy wystąpią i ci również pochodzą z Finlandii. Mowa tutaj o formacji Atlas, która specjalizuje się w ciężkim brzmieniu muzyki metalowej, oraz formacja Wolfram, która już łączy raczej nowoczesny metal i metal rock też z brzmieniem elektroniki. No niezwykle ciekawa propozycja i też klasyk możemy sobie przypomnieć od zespołu Derasmus. In the Shadows, już teraz.

Foo Fighters w Radiu Centrum i dzień od razu staje się lepszy. Learn to Fly za nami na 98.2 FM. 5 minut po godzinie 9, piątek 21 sierpnia. Zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry w naszym radiu. Przy mikrofonie Jakub Gryz. Gramy oczywiście do 10, same świetne kawałki. Powtarzam się, ale taka prawda. No i przykładowo She's a River już teraz od Simple Minds.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

13 minut po godzinie 9. Kobra Nocka. Ela, czemu się nie wcielasz na 982 FM? To my teraz wcielimy się w policjantów z katowickiej drogówki, którzy dowiedzieli się, ile osób można wpakować do Volkswagena Golfa, który pamięta jeszcze lata 90. tak grubo. No a konkretniej ile? No okazuje się, że aż 8 osób może się zmieścić w takim Golfie. No kierowca oczywiście, 5 pasażerów, no i 2 facetów w bagażniku. Jak się w ogóle zmieścili? Nie mam pojęcia. No ale drodzy słuchacze, kto nie jechał tam właśnie z imprezy w takiej sytuacji, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ja kamienia w Radiu Centrum niestety nie mam. Mam dla was kawałek Crossfire, czyli Stevie Ray Vaughan and Double Trouble.

na zegarach. Mamy już 21 minut po godzinie 9. Psychedelic Porn Crumpets i kawałek Ocarina za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i też na naszej antenie zaczynamy kolejną prasówkę. Na sam początek Rzeczpospolita. Czytamy: nowa generacja leków na otyłość przynosi nieoczekiwane skutki. Nie tylko waga spadła. Leki GLP-1 stosowane głównie w leczeniu otyłości i cukrzycy mogą wpływać na organizm znacznie szerzej niż początkowo sądzono. Badacze wskazują na możliwe korzyści dla serca i mięśni, ale też na ryzyko utraty masy mięśniowej i niedoborów. Zdrowie jest bardzo ważne, więc temat też wydaje mi się, że ważny, o którym możecie więcej przeczytać na stronie Rzeczypospolitej. A co dla nas ma interia? No temat piekielnie gorący, o którym już kiedyś wspominaliśmy, ale mamy dalej dalszą część. Rolnik z Gliwic nie odpuszcza. Pan Józef, rolnik z Gliwic, który na początku sierpnia rozorał ciągnikiem świeżo położony asfalt, zabrał głos po wyjściu z aresztu. 60-latek obstaje przy swoim i przekonuje, że droga powstała na należącym do niego terenie. To jest moja własność, powiedział w wywiadzie. Miasto przedstawia jednak zupełnie inną wersję wydarzeń. I o tych wydarzeniach, o całej sytuacji przeczytacie na stronie Interii.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Najwięcej roka w mieście.

Grzegorz Ciechowski może pisał dla pieniędzy, ale za to jakie kawałki. Mamona, Republika na 98 2FM i będzie w sumie trochę o forsie, będzie trochę o mamonie, tylko że nie Republiki, nie Grzegorza Ciechowskiego, tylko ruszamy prosto w stronę Włoch, gdzie pewna 85-letnia Włoszka pomogła w zatrzymaniu oszusta. Oszusta, który próbował podszywać się pod karabiniera, czyli pod policjanta. Owy oszust dzwonił do niej i przekazał jej, że chciałby skontrolować posiadaną przez nią biżuterię. Ależ idiotyczny pomysł. No i na szczęście 85-latka wiedziała, co jest pięć, jak to mawia młodzież. No i skontaktowała się z policją. Oszusta złapano, ale co ciekawe, najśmieszniejsza sprawa, to już jest piąta próba kradzieży na tej kobiecie, więc jest chyba jakimś pewnego rodzaju

był zespół Terrific Sunday, kawałek Klucz Ptaków. No i chyba dobiliśmy do kluczowego momentu naszej audycji, a mianowicie do końca poranka, więc można powiedzieć, że to jest dobra wiadomość. W końcu przetrwaliśmy to razem z Radiem Centrum, oczywiście z audycją Głowa do Góry. Zachęcam Was jeszcze, żebyście z nami zostali, w szczególności, żebyście sprawdzili, co takiego będzie się wyrabiać po godzinie 15 w ramach godzin szczytu. Przeżyliśmy ten poranek, no to na zakończenie Alive od zespołu Pearl Jam, a przy mikrofonie był Jakub Gress. Życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Teraz przed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. 100 krotka.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Hey, it's Jack White here.
1: Hello there, we're 21 Pilots.
2: Hey, we are Royal Blood.
3: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej roka w

0: reklamy.
1: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
2: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
1: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
2: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
1: No w Brikomanie, a gdzie?
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokal w mieście!

0: loves you.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Hi, I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: A sprawa polska.
1: Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: What makes you feel good?

0: Właśnie minęła godzina 15, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zatrzymano 23-latka podejrzanego o nawoływanie do zamachu na czołowych polskich polityków. O tym za chwilę. Powiemy także o zmianach w organizacji ruchu.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali mężczyznę podejrzanego o nawoływanie do zamachu. Ofiarami mieli być czołowi polscy politycy. 23-latek zamieścił na grupie zajmującej się tematyką broni apel dotyczący wyeliminowania wielu osób z pytaniem o możliwość skoordynowania całego przedsięwzięcia. Zatrzymany mężczyzna okazał się być mieszkańcem województwa lubelskiego. Usłyszał zarzuty podjęcia czynności mających stworzyć warunki do podjęcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, jak i również zarzut publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. 23-latek został aresztowany na okres 30 dni. Za przedstawione czyny grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Szczegółowe informacje o sprawie wraz z nagraniem z ujęcia mężczyzny znajdują się na stronie internetowej centrum.fm. Ulica w ścisłym centrum miasta będzie nieprzejezdna przez weekend. Wystąpią utrudnienia w ruchu. Dzisiaj od godziny 18 czasowo zamknięta zostanie ulica Królewska. Powodem jest organizacja festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
2: Ulica Królewska będzie zamknięta dla wszystkich użytkowników ruchu, w tym również komunikacji miejskiej. Ulica będzie nieprzejezdna do zakończenia wydarzenia, czyli do godzin nocnych w niedzielę z 23 na 24 sierpnia. Mieszkańców prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi objazdów komunikacji miejskiej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Zmienione zostaną m.in. trasy pojazdów linii numer 5, 6, 17, 22, 23 i 24. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w ramach Partnerstwa Strategicznego NAWA. W ramach ubiegłorocznego naboru do konkursu wpłynęły 92 wnioski na łączną kwotę ponad 137 milionów złotych. Finansowanie otrzymało 11 projektów zgłoszonych przez 11 polskich instytucji. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 października 2026 roku do 30 września 2028 roku. Wartość dofinansowania wynosi ponad 1 800 000 złotych. Partnerami strategicznymi w projekcie SPIN będą uczelnie należące do konsorcjum Uniwersytetu Europejskich Atena, do którego sam UMCMS dołączył w 2022 roku. W ramach projektu prowadzone będą działania wspierające współpracę badawczą i wymianę akademicką, rozwój międzynarodowych zespołów naukowych oraz wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Będzie on służył również rozwojowi oferty kształcenia odpowiadającej na aktualne potrzeby rynku pracy i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem. Dla Zetek pensja to już nie wszystko. Liczą się też czas, wygoda i życie poza biurem. Choć tylko 15% badanych przewiduje poprawę swojej sytuacji zawodowej w nadchodzącym roku, nie świadczy to o braku ambicji. Jak wynika z barometru polskiego rynku pracy Personel Service, więcej niż co trzeci przedstawiciel pokolenia Z planuje zmianę zatrudnienia, a o wyższe zarobki chce zawalczyć niemal 7 na 10 ankietowanych.
3: Ich realizm napawa optymizmem, zwłaszcza, że właśnie on idzie w parze z tą taką ambicją, która zawsze jest domeną młodych ludzi, którzy mówią, że zrobią wszystko, żeby więcej zarabiać, żeby te zarobki ich rosły. I największy odsetek młodych ludzi deklaruje, że poprosi obecnego pracodawcę o podwyżkę, co jest jakby standardowym działaniem. 26% mówi, że poszuka lepiej płatnej pracy, a 15% planuje podjąć pracę dorywczą.
1: Mówi Monika Banyś-Bator z biura prasowego Personel Service. Eksperci podkreślają, że młodzi Polacy przeliczają swoją pracę nie tylko na pieniądze. Liczą się także czas dojazdu, elastyczny grafik, czy wygoda codziennego funkcjonowania.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 23 stopnie, no i chmury na niebie zdecydowanie się pojawiły. Ciśnienie atmosferyczne to 1011 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
4: Reklama. Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
6: filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu? O jajo! 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: To krotka.
8: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
9: Tu Radio Centrum.
10: Czas na godziny szczytu w akademickim Radiu Centrum.
11: Najwięcej roka w mieście.
0: 6 minut po 15, a więc to pora rozpocząć godzinę szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Z tej strony Natalia Pyzik, witam Was serdecznie w ten pochmurny nieco dzień. Mam nadzieję, że nasze radio nieco poprawi Wam właśnie dzisiejszy nastrój.

13 minut po godzinie 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy audycję Godziny Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i zacznijmy sobie jeszcze od kartki z kalendarza, bo może ktoś zaspał na poranną audycję. Mamy dzisiaj oczywiście 21 sierpnia, a swoje imieniny obchodzą Joanna, Wiktoria, Franciszek, Kazimiera oraz Daniel. Także jeśli nas słuchacie, no to ja życzę Wam oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego od siebie i całej ekipy Radia Centrum. No i dodatkowo, jeśli chodzi o święta nietypowe, no to obchodzimy dzisiaj również Dzień Optymisty, także mam nadzieję, że wszystko idzie zgodnie z Waszym planem dzisiejszego dnia, no a jeśli nie, no to chociaż Radio Centrum i nasza muzyka Wam umila ten dzisiejszy dzień. No i my przy tej muzyce zostajmy dobrej, bo już teraz kawałek Highway Tune od Greta Van Fleet w Waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

24 minuty po godzinie 15. No i słuchajcie, ja teraz z ważną informacją dla kierowców. Z powodu pewnego wydarzenia kulturalnego, które będzie się działo przez weekend, ulica Królewska będzie nieprzejezdna. No i zakaz ruchu zacznie właśnie dzisiaj obowiązywać o godzinie 18 i potrwa do niedzieli. Dotyczy to zarówno samochodów, jak i autobusów, także jeśli planowaliście się gdzieś w tamte okolice wybierać samochodem przez weekend, no to słuchajcie, nie przyjedziecie, tylko na piechotę będziecie mogli przejść. No a o tym, co więcej na drogach się dzieje, gdzie są korki i tak dalej, oczywiście również za chwilę Wam opowiem, bo już za chwilę informacje drogowe aktualne też się na naszej antenie pojawią.

0: przyszła pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wyglądają drogi w Lublinie. Zacznijmy od Głębokiej, tam w stronę Alei Kraśnickiej oraz Muzycznej w obie strony Zakorkowana. Dalej ulica Sowińskiego i Poniatowskiego również. Rondo przy Filaretów i Zana Powoli również zaczyna się korkować. Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, z Zana, z Bohaterów Monte Cassino. Tam chwilę możecie również postać. Armii Krajowej w stronę Ronda z Jana Pawła II, okolice Nadbystrzyckiej, Krochmalnej i Diamentowej oraz Wolska, Fabryczna i Aleja Unii Lubelskiej. No i też klasycznie Aleje Racławickie, Krakowskie, Przedmieście i Lipowa oraz okolice Alei Tysiąclecia i Solidarności. Tam właśnie w korkach możecie chwilę postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie tworzą się utrudnienia drogowe, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz na antenie akademickiego Radia Centrum. No i przy tym polskim akcencie sobie zostajmy, no bo coś dla fanów Rancha mam. Słuchajcie, zdjęcia do nowego 11 już sezonu zostały oficjalnie zakończone i Wilkowyje oraz ich mieszkańcy ponownie po 10-letniej przerwie w sumie wracają na transmisję na nasze ekrany. No i ma to być już taka finałowa edycja, która na zawsze zakończy tę niesamowitą historię o życiu mieszkańców na polskiej wsi. A to wszystko ma ukazać się mniej więcej na przełomie 2026 i 2027 roku. No i ktoś kiedyś mi powiedział, że wszyscy Polacy, każdy Polak, który właśnie w Polsce mieszka, powinien kiedyś obejrzeć Rancho. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale pamiętajcie, że wieczory będą długie, także spokojnie, naprawdę spokojnie można spędzić je będzie na kanapie właśnie oglądając najnowszy, ostatni sezon Rancha.

The Beatles z kawałkiem Come Together na antenie Akademickiego Radio Centrum. No i słuchajcie, jeśli jeszcze nie macie planów, no to właśnie wspólnie ze swoimi najbliższymi przychodzę do Was z pomocą. Właśnie możecie wspólnie ze swoimi najbliższymi rozpocząć fajnie ten weekend, ponieważ u nas w mieście rozpoczął się już Jarmark Jagielloński, który potrwa aż do niedzieli. Także jest to ogromny festiwal kultury i ludowej, której możecie, na którym możecie znaleźć najróżniejsze stoiska. Znajdziecie właśnie na Starym Mieście w Lublinie, na Błoniach pod Zamkiem, no i będziecie tam mogli usłyszeć, poczuć prawdziwą kulturę ludową, zarówno w tej takiej oryginalnej formie, jak i nieco bardziej unowocześnionej, bardziej współczesnej wersji, także ciekawie się zapowiada. No i taki spacer na Stare Miasto w ten weekend na pewno będzie świetnym pomysłem.

0: Właśnie minęła godzina 16, a to oznacza, że pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie szuka projektanta modernizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Bystrzycy. O tym za chwilę. Powiemy także o przygnieceniu 24-latka przez ciągnik rolniczy.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: Popularne miejsce spacerów i przejażdżek czekają duże zmiany. Obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie szuka projektanta kompleksowej modernizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Bystrzycy. Chodzi o 11,5 km istniejącej już trasy, prowadzącej od Zalewu Zębożyckiego do ulicy Zawilcowej. Dokumentacja ma powstać w ciągu roku z uwzględnieniem budowy oświetlenia. Ponadto droga zyska nową asfaltową nawierzchnię, a część dla rowerów będzie dużo szersza i oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
2: Inwestycja będzie etapowana. Zakładamy realizację w podziale na trzy odcinki. Etap pierwszy od Zalewu Zębożyckiego do Kładki w rejonie ulicy Nadbystrzyckiej. Etap drugi od Kładki przy ulicy Nadbystrzyckiej do Kładki w rejonie ulicy Kąpielowej na Bronowicach. I etap trzeci od Kładki na Bronowicach do ulicy Zawilcowej.
1: Mówi Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wykonawca, który zostanie wybrany w przetargu, będzie miał rok na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dotyczy to także uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, która uwzględni podział na trzy etapy. Czas na składanie ofert minie 23 września. Mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. W związku z podniesionymi ranami 24-latek zmarł. Do zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 6 w gminie Chełm. Dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie od członka rodziny o nieszczęśliwym wypadku. Skierowani na miejsce funkcjonariusze ustalili wstępnie, że mężczyzna, kierując ciągnikiem rolniczym Ursus, wykonywał w nocy pracę na polu związane z orką. W pewnym momencie doszło do przewrócenia się ciągnika, który wpadł do rowu melioracyjnego. Załoga karetki stwierdziła zgon 24-latka na miejscu. Decyzją prokuratora zabezpieczone ciało zostanie zabezpieczone do dalszych badań. Bliższe okoliczności zdarzenia wciąż są wyjaśniane. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Technologia coraz mocniej wkracza w nasze codzienne doświadczenia, zmieniając sposób, w jaki odbieramy świat. Percepcje, nowe formy sztuki skłaniają do tego, aby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. Wydarzenie jest przestrzenią dla artystów poszukujących nowych języków scenicznych. Chodzi o połączenie form performatywnych z praktykami cyfrowymi, a także współczesnymi sposobami odbierania obrazu, dźwięku i obecności.
3: Robimy to po to, ponieważ te technologie otaczają nas coraz bardziej. Niekoniecznie zawsze w sposób zauważalny i uświadomiony. Natomiast one są i bardzo zmieniają to, w jaki sposób my odbieramy nas samych, ale też otaczającą nas rzeczywistość, nasz sposób funkcjonowania i tak dalej. Więc powstała taka potrzeba takiego wydarzenia, które będzie gromadziło te wszystkie zjawiska i tych artystów, którzy wychodzą temu naprzeciw.
1: Mówi Barbara Żarinow, kurator trzeciej edycji Percepcji Nowe Formy Sztuki. Program tegorocznej odsłony wydarzenia skupia uwagę wokół czterech tematów: język, ciało, utopia i dystopia.
3: Głównym tematem jest ciało i to, w jaki sposób komunikujemy się przez nie, ale też czy ciało w rozumieniu teatralnym, czyli jako aktor, jako ta osoba na scenie, zawsze jest konieczna w takiej formie namacalnej, ponieważ w jednym z naszych spektakli pojawiają się, a może nawet w kilku, no właśnie, to jest takie nieoczywiste, może nawet w większości spektakli naszych, ten aktor nie zawsze jest tylko tym, kto jest fizycznie na scenie.
1: Dodaje Barbara Żarinow. Percepcje Nowe Formy Sztuki potrwają od 4 września do 3 października. Bezpłatne wejściówki są już dostępne na stronie internetowej wydarzenia, a także na stronie organizatora rozdroża.com.
0: A co słychać w pogodzie? Pewne przelotne opady deszczu mogą na Was czekać. Jeśli chodzi o temperaturę, to 24 stopnie na plusie, ciśnienie atmosferyczne 1011 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej lokowniście!
0: 5 minut po 16, a więc rozpoczynamy drugą z dzisiejszych godzin audycji Godzina Szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pyzik i zostanę tu z Wami aż do godziny 18, więc mam nadzieję, że zostaniecie razem ze mną i z samą najlepszą muzyką, jaką dla Was gramy.

Avatar i Crying Fire na antenie akademickiego Radia Centrum. No i ogień zdecydowanie to będzie 4 września pod sceną Fabryki Kultury Zgrzyt, bo właśnie wtedy odbędzie się kolejna edycja Welcome Sessions, czyli takiego muzycznego wydarzenia, które Radio Centrum właśnie współtworzy razem z Fabryką Kultury Zgrzyt. No i na tej edycji będzie można usłyszeć 3 wspaniałe, świetne lubelskie zespoły. No i zdecydowanie będzie bardzo różnorodnie, bo trochę death metalu, trochę grunge'u, trochę stoner rocka na tej scenie właśnie nam wybrzmi, a zagrają Ponury Grzybiarz, Murder First oraz Death Natura. No i całe to wydarzenie oczywiście jest również darmowe, także zapisujcie sobie koniecznie w kalendarzach 4 września, godzina 20, Fabryka Kultury Zgrzyt. Właśnie tam się widzimy na kolejnej edycji Welcome Sessions.

Falls z kawałkiem The Runner na antenie akademickiego Radia Centrum, no ale teraz nie o biegaczach, a bardziej o rowerzystach, ponieważ mam coś dla Was, dla tych, którzy lubią sobie czasem właśnie wsiąść na rower i pojechać przed siebie. Otóż droga rowerowa prowadzona Doliną Bystrzycy ma przejść modernizację. Przebudowa obejmie właśnie trasę od Zalewu Zamborzyckiego do ulicy Zawilcowej i właśnie tam powstanie nowa nawierzchnia oraz nowe oświetlenie. Takie są plany projektu, a kiedy to dokładnie nastąpi, tego jeszcze nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że jak najszybciej.

0: 16.30, a więc pora sprawdzić sobie, jak aktualnie wygląda sytuacja na lubelskich drogach. Klasycznie Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, z Zana, Bohaterów Monte Cassino czy Jana Pawła II jest zakorkowana. Dalej ulica Jana Pawła II w stronę Nadbystrzyckiej, Krochmalnej i Diamentowej, tam chwilę można postać. Dywizjonu 303, tutaj też pewne utrudnienia na Was czekają. Dalej Aleja Unii Lubelskiej zakorkowana oraz tutaj przy Vivo Aleja Tysiąclecia również. Dalej ulica Głęboka oczywiście też stoi w korkach przy skrzyżowaniu z Filaretów oraz przy skrzyżowaniu z Sowińskiego oraz oczywiście również Aleje Racławickie, Lipowa i Poniatowskiego. Tam w korkach możecie postać zdecydowanie. Natomiast jeśli to Wy macie jakieś informacje, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe, gdzie były jakieś wypadki, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę Wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
1: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów.
1: Stokrotka.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
3: Reklama.
4: Spędzasz lato w mieście.
5: 98,2 FM. Radio Centrum.
6: Akademickie Radio Centrum.

17 minut do godziny 17, już tylko tyle nam zostało. No i słuchajcie, ja teraz o wężu, ponieważ słuchajcie, nowy gatunek węża właśnie został odkryty w lasach Nowej Gwinei, no i został on nazwany na cześć Slasha z Guns N' Roses. Tej nazwy łoże łacińskiej nie będę wam tutaj kaleczyła na antenie, no ale właśnie pewna pracowniczka w Muzeum w Chicago nazwała go tak ze względu na to, że po pierwsze jest ogromną fanką Guns N' Roses, ale też dlatego, że właśnie sam Slash wspiera, słuchajcie, placówki zajmujące się badaniem węży. Także dzięki temu dorobił się właśnie nawet węża nazwanego na jego cześć. No i co ja tu więcej mogę powiedzieć, jak nie tylko Welcome to the Jungle, bo już teraz ten kawałek od Guns N' Roses możecie usłyszeć właśnie w waszych głośnikach.

Już tylko 9 minut zostało nam do godziny 17. No i słuchajcie, ostatnio w internecie głośno jest o tych grasujących w lasach na Mazowszu pumach. No i można by powiedzieć, że obie zostały złapane. Jedna z nich okazała się, słuchajcie, po prostu rudym kotem, natomiast druga wytworem sztucznej inteligencji. Także pum nie było, ale zdecydowanie możecie teraz uważać na panterę, bo może trochę narobić hałasu na naszej antenie. Już teraz kawałek Walk od Pantery właśnie na 982 FM. Dajcie głośniej.

0: Na zegarach wybiła już godzina 17, a to pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: 42-latek pozwolił kierować quadem 11-letniej córce. O tym za chwilę. Powiemy także o konkursie dla osób i instytucji związanych z kulturą.
0: Przy mikrofonie Paulina Czeryna.
1: 11-latka kierowała quadem. Doszło do wypadku. Do zdarzenia doszło wczoraj na drodze w Bondyżu w gminie Adamów. 42-latek wyjechał wraz z dwiema córkami na przejażdżkę quadem. Żadna z osób nie miała w trakcie podróży kasku. Mężczyzna pozwolił wówczas 11-letniej córce pokierować pojazdem. Dziewczynka straciła panowanie nad quadem i najechała na skarpę, w wyniku czego pojazd przewrócił się. Cała trójka wróciła do domu. Jedna z dziewczynek zaczęła skarżyć się na złe samopoczucie. Ostatecznie śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował ją do szpitala. Trafiła tam również pozostała dwójka pasażerów quada. 42-latek był trzeźwy. Policja przypomina kierowcom o zachowaniu rozsądku w trakcie podróży. Powrócił konkurs, w którym kultura gra pierwsze skrzypce. Wraz z nim nadeszły również zmiany. Nagrody miasta Lublin w dziedzinie kultury są przyznawane od 2013 roku dla osób, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta w tym zakresie. Istotną różnicą w tym roku będzie nowa kategoria za edukację kulturalną. Zmieniają się także formularze zgłoszeniowe.
2: Nowa kategoria nagrody stanowi wyraz uznania dla osób, instytucji i organizacji realizujących wartościowe działania edukacyjne w obszarze kultury. Wyróżnienie pozwoli identyfikować, promować i wzmacniać najlepsze praktyki w tym obszarze, przyczyniając się do realizacji priorytetów Strategii Kultury Lublin 2030. Nowa kategoria wpisuje się przede wszystkim w realizację priorytetu edukacja kulturalna, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z pozostałymi obszarami strategicznymi.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór potrwa do końca sierpnia, a wnioski można złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, pocztą lub elektronicznie. Oprócz nowej kategorii samorząd przyzna pozostałe 4 nagrody za upowszechnianie kultury i całokształt działalności, a także dla mecenasa kultury oraz wyróżnienie artystyczne miasta Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Media społecznościowe pełne są porad, które mają zapewnić młodszy wygląd i lepszą sylwetkę. Zanim jednak zastosujemy popularny internetowy trik, warto zastanowić się, czy jest on bezpieczny. Do informacji publikowanych w sieci należy podchodzić z ostrożnością, szczególnie gdy dotyczą zdrowia i wyglądu. Krótkie rolki czy popularne metody nie zawsze są oparte na rzetelnej wiedzy i nie powinny zastępować konsultacji medycznej. Więcej mówi Magdalena Tworek, lekarz medycyny estetycznej Estel.
3: Warto przyjąć prostą zasadę. Jeżeli coś obiecuje spektakularny efekt szybko, bez ryzyka i praktycznie dla każdego, powinna zapalić się nam czerwona lampka. Dobrym przykładem są leki wspomagające odchudzanie kupowane w internecie poza legalnym obrotem. Nie wiemy wtedy, co naprawdę znajduje się w preparacie, w jakiej dawce, ani w jakich warunkach było przechowywane.
1: Na kondycję skóry i ogólny wygląd wpływają przede wszystkim codzienne nawyki oraz zdrowy styl życia. Dlatego zamiast eksperymentować z przypadkowymi sposobami znalezionymi w internecie, lepiej wybierać sprawdzone i bezpieczne rozwiązania.
0: A my zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie na termometrach 24 stopnie, możecie napotkać również przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to wynosi ono 1011 hektopaskali, biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza dobra.
4: Reklama.
5: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach mamy już 5 minut po 17, a to oznacza, że pora rozpocząć ostatnią z godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło wam się słucha dzisiejszą audycję. No i jeszcze milej będzie, ponieważ już teraz Queen i David Bowie z kawałkiem Under Pressure w waszych głośnikach.

13 minut po godzinie 17, a my zajrzyjmy sobie jeszcze do naszego kalendarium muzycznego na 21 sierpnia. Otóż Tomasz Lipiński, nasz polski muzyk, obchodzi dziś swoje 71 już urodziny. No i oprócz tego, że jest wspaniałym muzykiem, no to słuchajcie, epizodycznie wcielał się on też w rolę aktora na planach filmowych. No ale chyba bardziej znać go możemy jednak od tej muzycznej strony, no bo działał w takich grupach jak Brygada Kryzys czy Tilt. No i z racji tego, że pan Tomasz ma dzisiaj urodziny, no i z racji tego, że tak jak wcześniej wspominałam, mamy dzisiaj Światowy Dzień Optymisty, no to myślę, że ten utwór idealnie wpasowuje nam się do dzisiejszego dnia. Jeszcze będzie przepięknie od zespołu Tilt już teraz w waszych głośnikach.

24 minuty po godzinie 17, to jest pewne. No i pewne jest też to, że do narodzin grunge'u w wielkiej, wielkiej, ogromnej mierze przyczynił się zespół Alice in Chains oczywiście. No i dlaczego akurat teraz o tym wspominam? A to dlatego, że właśnie dzisiaj obchodzimy dokładnie 36. rocznicę od wydania ich debiutanckiego albumu Facelift. Jest to zdecydowanie wspaniały krążek, jaki właśnie wykonał ten zespół, chociaż myślę, że każdy ich album, każda ich płyta to wspaniała robota, ale świętujmy tę 36. rocznicę od wydania Facelift właśnie dzisiaj. No i mam dla was kawałek właśnie z tego albumu, Man in the Box od Alice in Chains, już teraz w waszych głośnikach. Dajcie oczywiście głośniej.

0: Sprawdźmy sobie po raz ostatni, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. Korkuje się wyjazd z Lublina na Alei Kraśnickiej w stronę Konopnicy. Jeśli chodzi o Aleję Kraśnicką, no to wciąż też utrudnienia napotkacie przy skrzyżowaniu z Bohaterów Monte Cassino, Zana Głęboką i Alejami Racławickimi. W korkach postać możecie również na Głębokiej, tutaj przy skrzyżowaniu z Wilańską, Filaretów czy Sowińskiego. Skrzyżowanie Narutowicza i Nadbystrzyckiej, tam również możecie chwilę postać oraz w okolicy Alei Unii Lubelskiej, Łęczyńskiej i Fabrycznej również tworzą się jeszcze utrudnienia. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie aktualnie można postać w korkach, gdzie były jakieś wypadki, gdzie są utrudnienia, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu. O jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Reklama. Najwięcej roka w mieście.

0: Już tylko 17 minut zostało nam do godziny 18, a więc najwyższa pora na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych muzycznych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie oczywiście. Zaczynamy od Lublina i Fabryki Kultury Zgrzyt, w której już za dwa dni, 23 sierpnia o godzinie 19 na scenie wystąpi Soen, szwedzka grupa, która specjalizuje się w metalu progresywnym. Zostajemy w Lublinie, tym razem jednak przenosimy się do klubu Graffiti, gdzie odbędzie się kolejna, 84. edycja Trash Attacku. Będzie różnorodnie, trochę trash metalu, nieco industrial metalu, ale pojawi się też stoner metal, także każdy coś dla siebie znajdzie. A to wszystko w klubie Graffiti 12 września o godzinie 19. No i na sam koniec przenosimy się do Warszawy, gdzie 16 września w klubie Stodoła zobaczymy legendarnego Davida Townsenda. Będzie to jego solowa trasa, przepełniona takim surowym i progresywnym brzmieniem. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to koniecznie zaglądajcie na strony organizatorów koncertów. Tam znajdziecie bilety i więcej informacji o tych wydarzeniach.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Już tylko 5 minut zostało nam do 18, a więc najwyższa pora zakończyć dzisiejsze godziny szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie od godziny 15 była dziś z Wami Natalia Pyzik. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas. No i ja zostawiam Was już z kawałkiem od Bring Me The Horizon i do usłyszenia wkrótce.

0: Zaniepokoił go na początku błysk na torach, a później znalezione przewody. O tym za chwilę. Powiemy także o akcji poboru krwi. Na zegarach wybiła już godzina 18, co oznacza, że to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Paulina Czeryna. Niewyjaśniony błysk na torach i tajemnicze przewody zaalarmowały jedną z osób. Trwa wyjaśnianie zdarzenia. Wczoraj służby otrzymały zgłoszenie dotyczące elementów leżących przy torach kolejowych w miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim. Z relacji dzwoniącej osoby wynikało również, że maszynista dzień wcześniej w trakcie przejazdu dwóch lokomotyw miał usłyszeć odgłos wybuchu. Wstępnie miał zidentyfikować dźwięk jako uszkodzenie silników. Same oględziny nie wykazały jednak uszkodzeń. Sam monitoring zarejestrował jednak rozbłysk. Wstępnie wykonane oględziny przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. W wyniku sprawdzenia torowiska nie stwierdzono uszkodzeń. Czynności prowadzone są wstępnie w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Wakacje powoli dobiegają końca, ale potrzeby pacjentów wymagających transfuzji nie znikają. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zachęca do udziału w terenowych akcjach organizowanych w najbliższym tygodniu. Krew jest potrzebna przez cały rok, a jej zapasy mają szczególne znaczenie dla pacjentów wymagających leczenia i pilnych transfuzji. Do udziału mogą zgłaszać się osoby spełniające wymagania zdrowotne, dla których oddanie krwi jest okazją do realnej pomocy innym. Więcej mówi Paweł Filip, kierownik działu promocji i marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
1: We wtorek, 25 sierpnia, będziemy na Was czekać w Lublinie pod restauracją McDonald's na Alei Spółdzielczości Pracy. Rejestracja w godzinach 10-14. W środę nasz ambulans będzie w Łęcznej na Alei Jana Pawła II. Rejestracja 8:30-13. W czwartek będziemy w Puławach w grupie Azoty. Rejestracja 8:30-13. W piątek będziemy w Poniatowej na ulicy Fabrycznej 1. Rejestracja 8:30-12:30.
0: Dodatkowo w najbliższą niedzielę akcje odbędą się w Łukowie, Świdniku i Zamościu. W Łukowie ambulans będzie czekał przy zalewie Zimna Woda od 10 do 14, w Świdniku przy Bricomarché od 11 do 16, a w Zamościu na Rynku Wielkim od 12 do 16. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Street dance zawładnie parkietem. Przed nami taneczne starcia, w których liczyć się będą energia, charakter i muzykalność. Już wkrótce zarówno młodzi adepci tańca, jak i doświadczeni zawodowcy zmierzą się podczas LBN Style, lubelskiej bitwy na style. Kategorie obejmują grupy w wieku od 11 do 15 lat, powyżej 16 roku życia oraz Dance for the People, w której to publiczność wybierze zwycięzcę.
2: Wiemy, że sporo w środowisku lubelskim jest ludzi z wyjątkowo wielką pasją co do tańca i postanowiliśmy, inspirując się śladem chociażby najlepszych tanecznych wydarzeń pod szyldem Red Bulla, zrobić coś równie widowiskowego za sprawą naszej instytucji.
0: Mówi Michał Mirosław, zastępca dyrektora do spraw programowych w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Finały wszystkich kategorii zostaną rozegrane w formule 7 to Smoke. Jeden tancerz zostanie na parkiecie i walczy o punkty i zwycięstwo, a kolejni rzucają mu wyzwania.
2: Startuje wydarzenie o 14:00. Będą eliminacje dla kategorii wiekowej 11 do 15 od 14:10, następnie od 15:30 eliminacje kategorii 16+, dodatkowo jakieś dogrywki, bitwy, które mogą toczyć się mniej więcej do godziny 18:00, potem przerwa, no i wielki finał. To wszystko rozpocznie się, bądźcie wcześniej, już od godziny 19:00 będzie to 7 to Smoke.
0: Dodaje Michał Mirosław. Na wydarzenie pójdziemy już jutro na godzinę 14:00 do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wstęp jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Za nami pierwsze spotkania czwartej rundy eliminacji europejskich pucharów. W meczach polskich drużyn nie zabrakło wielu bramek i skrajnych emocji. Lech Poznań w znakomitym stylu pokonał przed własną publicznością aż 7-0 szwajcarskie FC Thun. Natomiast Jagiellonia Białystok wygrała z gruzińską Iberią Tbilisi 4-0. Przypomnijmy, że oba zespoły grają o wejście do Ligi Europy. Raków Częstochowa w eliminacjach Ligi Konferencji Europy zremisował po szalonym meczu z Hajdukiem Split 2-2. Porażkę w tych samych rozgrywkach odnieśli natomiast piłkarze Górnika Zabrze. Drużyna Michala Gaszparika przegrała z AS Monaco 2-3. Rewanżowe mecze czwartej rundy eliminacji odbędą się w następnym tygodniu. Na chwilę pozostaniemy jeszcze przy tematach piłkarskich. Już dzisiaj wieczorem rozpocznie się piąta kolejka PKO BP Ekstraklasy. W meczu inaugurującym serię kibice będą mieli okazję śledzić pierwsze w tym sezonie derby Krakowa. Krakowia podejmie w nich Beniaminka Ligi Wieczystą Kraków. Start spotkania zaplanowany jest na 20:30. Oprócz tego o 21:00 na Wyspach Brytyjskich zostanie rozegrany pierwszy mecz sezonu angielskiej Premier League. Mistrz kraju Arsenal Londyn zagra w nim z Beniaminkiem z Coventry. W hiszpańskiej La Lidze również o 21:00 Real Betis podejmie przed własną widownią Real Sociedad. Natomiast we francuskiej Ligue 1 Olympique Marsylia zmierzy się ze Strasburgiem. Pierwszy gwizdek o 20:45. Przejdźmy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin pokonał dzisiaj we własnej hali Beniaminka Superligi Elmas KPS APR Radom 46-23. Był to ostatni mecz kontrolny wicemistrzyń Polski przed walką o Superpuchar Polski.
4: Na pewno cieszy ta gra, na pewno cieszy, że mogłyśmy wyprowadzić kilka łatwych kontrataków, z czego były łatwe bramki. To też jest na pewno materiał do analizy, bo przyszły rywal, którym jest Zagłębie, no na pewno postawi nam też cięższe warunki, więc no na pewno cieszymy się z tego, że taki wynik był, bo to będzie nasz też pierwszy rywal w lidze, ale wiadomo, że jeszcze musimy popracować nad zgraniem, żeby było mniej błędów, lepiej w obronie, więc no jeszcze mamy troszkę czasu.
3: Mówiła po sparingu z Radomiem Paulina Wdowiak. Mecz o Superpuchar Polski, w którym zmierzą się KGHM Zagłębie Lubin oraz PGE MKS Elwold Lublin, odbędzie się 29 sierpnia w łódzkiej Atlas Arenie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00. I na koniec tenis. W nocy z czwartku na piątek Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Cincinnati. Ćwierćfinałowe spotkanie Polki z Jeleną Rybakiną trwało zaledwie 28 minut. Wiceliderka światowego rankingu przy stanie 4-1 dla Świątek w pierwszym secie zrezygnowała z dalszej gry z powodu urazu łydki. O finał turnieju w Cincinnati Iga Świątek zagra jutro z Amerykanką Jessica Pegulą. Spotkanie powinno rozpocząć się około godziny 18 czasu polskiego.
0: Sprawdźmy jeszcze po raz ostatni dziś prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 25 stopni Celsjusza. Prognozowane są opady, wiatr słaby. Ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocija.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już dziś o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

Minęły dwa lata od neonowego, cyberpunkowego szumu Romance, gdzie Fontaine's DC stworzyli własny świat w klimacie indie rockowym. Basista Connor Deegan mówił wtedy, że ich albumy zawsze kwestionowały poczucie miejsca, dodając, że na albumie Romance pojawiło się pytanie, dokąd uciekasz? Jestem bardzo ciekaw, jakie pytanie będzie zadawać album Dopamine Chamber, który promuje utwór Marlin, który już za nami. Dwa lata temu to utwór Starbuster promował wtedy nowe wydawnictwo grupy i był to utwór nieco szokujący, z pewnego rodzaju krzykiem na wdechu, a Marlin brzmi jak muzyka do sceny otwierającej w jakimś filmie. Jednak jest tutaj jakaś pewna gotyckość, swego rodzaju niepokój. Fontaine's DC już zapowiedzieli, że na nowym krążku postawią na więcej elektroniki i właśnie tego filmowego klimatu. Jak na moje, ten utwór brzmi jak kawałek, którego słucha się o drugiej w nocy, paląc papierosa na balkonie. Taki dla mnie ma klimat. I czuć tu też trochę klimat Depeche Mode, moim zdaniem. Zdecydowanie widzę to, jak Dave Gahan ten utwór wykonuje. Bardzo dobry kawałek w klimacie Darkwave, choć dla niektórych może to nie być tak dobry główny singiel jak Starbuster sprzed dwóch lat. Dopamine Chamber ukaże się 16 października i to premiera, której ominąć po prostu nie można. I chciałbym w tym klimacie pozostać, premier, których ominąć nie można, bo otóż dziś premiera debiutanckiej płyty grupy Westside Cowboy, grupy indie rockowej, która jest naprawdę strasznie popularna z tego co widzę, mimo że od dziś na koncie mają dopiero pełnoprawny debiut. Otóż to dzięki ich dwóm epkom Westside Cowboy zostali tak popularni i zostali okrzyknięci grupą zmieniającą oblicze brytyjskiej sceny niezależnej. Dodatkowo trasa z grupą Geese tylko ich tę popularność zwiększyła. Dziś premiera albumu It Goes On, krążka, który spodoba się fanom m.in. Juliana Casablanki z początku lat 2000 i muzyki właśnie grupy Geese. Jest to kolejny w tym roku bardzo dobry, odważny debiutancki album, który zasługuje na sukces i być może ten krążek będzie wyznacznikiem tego, jak indie rock, art rock powinny brzmieć dla innych zespołów w przyszłości.

względem ostatniego, mocno gitarowego, energicznego Rattle the Cage, w przypadku Leave Me Behind Nickelback postanowili zwolnić, postawić na wrażliwość i brzmienie nieco akustyczne. Jak mówi Chad Kreger, wokalista Nickelback, ta piosenka niesie w sobie ogromny ciężar, ale też nadzieję. Chodzi o to, żeby być przy kimś, kto zmaga się z problemami, które go załamały. Zdjąć część tego ciężaru z jego barków i przypomnieć mu, że nie musi przez to wszystko przechodzić samotnie. Jest to trzeci singiel, który promuje ich zbliżający się album Everything Under the Sun. Albumu, który ukaże się w momencie największej popularności Nickelback. Otóż ich dokument Hate to Love Nickelback okazał się globalnym sukcesem, a ostatnia trasa Get Rollin' była najszybciej sprzedającą się trasą w karierze zespołu. Premiera nowego krążka już 30 października i będzie on podsumowaniem tego wszystkiego, co grupie Nickelback udało się dokonać przez te wszystkie lata działalności, jednocześnie patrząc na to, co przyniesie przyszłość. I słowo przyszłość to dobre określenie, jeśli mówimy o zespole, jakim jest Balu Brigada. Indie-rockowy zespół wstrząsnął sceną alternatywną, dając czadu podczas trasy koncertowej, grając przed 21 Pilots i wydając swój debiutancki krążek Portal, który został bardzo ciepło przyjęty, i po roku wracają z singlem Bedhead, który, jak czytam, jest opowieścią o zamianie snu na marzenia. Jest to utwór po najbardziej zapracowanym roku braci Beasley, który porusza temat poświęcenia, jakie zespół ponosi dla związków, dla snu, dla życia prywatnego, żeby na końcu dodać, że po prostu nie zmieniliby swojego obecnego życia w żaden sposób. Bedhead to bardzo lekki kawałek, który sobie płynie. Choć utwór jest długi, to nie sprawia wrażenia kawałka zbytnio rozwlekłego, co usłyszycie zaraz sami.

The Afghan Weeks i Lostock za nami. Dziś premiera ich nowego albumu pod tytułem Soft Control. Na dziś do posłuchania wybrałem dla nas piosenkę miłosną, która może stać się w przyszłości niemałym hitem, ale na tym albumie nie tylko takie piosenki się pojawiają i szczególnie warto wyróżnić ich zamiłowanie do pisania ponurych ballad. Przykładami będą tutaj The Deepest Part of the Darkest Shadow i Mariah Laster, które są akcentowane dramatycznymi akordami fortepianu. Ogółem album Soft Control to rozmyślanie wokalisty Grega Dulliego na temat wspomnień z dzieciństwa i myśli on już o dniu śmierci, co jest całkiem ponurą wizją. Ogółem The Afghan Weeks mogą być dumni z tego krążka, bo brzmi on naprawdę świetnie, inspirująco i co ważne, daje do myślenia. Przejdziemy teraz do posłuchania kolejnego debiutu na dziś, tym razem od grupy Hey Nothing. Jest to duet dwójki licealnych przyjaciół, którzy w czasie wolnym pisali sobie piosenki, ale już ich trzeci singiel pod tytułem I Haunt Your Dreams stał się niemałym hitem, notując 3 miliony wyświetleń w ciągu jednej nocy, przez co zespół skupił się na muzyce już tak w całości. Jak mówią, tworzenie muzyki dla nich jest odkrywaniem samych siebie, ciągłym rozwojem, ale też celem życia. A przed nami cząstka tego, jak brzmi ich drugi album.

Automatic od projektu Holiday. Jest to solowy projekt gitarzysty Rival Sons, czyli Scotta Holidaya, w którym jednak nie zapomina on o kolegach z zespołu, bo utwór, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć, powstał właśnie we współpracy z członkami Rival Sons. Pomysł na solowy projekt powstał w jego głowie ze względu na jego codzienną rutynę. Otóż Holiday ma nawyk wstać, wejść do studia, wziąć gitarę i napisać cokolwiek. Nawet krótki 30-sekundowy fragment wystarczy, ale coś powstać musi. I z czasem z tych szkiców, pomysłów powstało całkiem sporo. No i Holiday zdał sobie sprawę, że nie brzmią one jak materiał na nową płytę Rival Sons, ale coś, co stworzył pod nową tożsamość artystyczną, czyli właśnie projekt Holiday. Ogółem Scott Holiday zapowiedział już debiutancką płytę, która nazywać się będzie Topology i ukaże się ona 25 września. I co ciekawe, po raz pierwszy w jego 30-letniej karierze Holiday śpiewa na własnych nagraniach, także mamy spodziewać się materiału osobistego, mieszającego gatunki po alternatywę, eksperymentalny pop i psychodeliczną atmosferę. Premiera, przypominam, 25 września. Za to dziś premiera nowego albumu Weezer. Gold Album to wydawnictwo naprawdę bardzo udane, a wystarczyło wrócić po prostu do korzeni. I przede wszystkim jest to wydawnictwo naprawdę bardzo śmieszne. Ogółem, jak usłyszałem wers, kupiłem toster tylko po to, żeby zrobić sobie tost, no to nie ukrywam, nieco się zdziwiłem i całkiem szeroko się uśmiechnąłem. Ale ważna jest też warstwa instrumentalna, a tu jest naprawdę całkiem nieźle. Gold Album ma naprawdę sporo fajnych, ciężkich riffów i jak nie jest to ich najlepszy projekt, no to zdecydowanie topowy w świeżości względem tego, co zespół wypuścił 5 lat temu.

sobie pomyślałem, że z Irlandią jest trochę jak z FC Barceloną w ostatnim czasie. Co roku wypuszczają nowe potencjalne gwiazdy. Joblicz 9.3 może być już niedługo naprawdę bardzo głośno. Figure 8 za nami. W maju tego roku zespół wypuścił bardzo ciepło przyjętą epkę o tym samym tytule, co nazwa zespołu, ale nie poprzestają na tym. W końcu wciąż czekamy na pełnoprawny debiut. Figure 8 według wokalisty Barry'ego Quinlana to efekt cichego płaczu, który nie chcesz, żeby był usłyszany przez współlokatorów. Ogółem głos frontmana nieco walczy tutaj o dominację z mocnymi, gwałtownymi gitarami i pędzącym rytmem i przyznaję, ta rywalizacja brzmi naprawdę bardzo fajnie. W temacie zespołów, na których debiut wciąż czekamy, pozostaniemy, bo przed nami nowy utwór od grupy Dexter and the Moonrocks. Otóż wypuścili oni dziś singiel It's a Lot, który promuje ich ogłoszone już debiutanckie wydawnictwo Friends That I Don't Like, które ukaże się 2 października.

A za nami całkiem nieoczekiwana premiera od grupy Down, Bloodoath za nami. Jednocześnie jest to zapowiedź nowego albumu grupy po 19 latach przerwy, który nazywać się będzie Volume 5 i ukaże się 20 listopada. Bloodoath stoi przede wszystkim riffami i ciężarem. Anselmo brzmi tu także całkiem ciekawie, może bez fajerwerków, ale zbudował taką atmosferę grozy, mroku, więc ciekawe, co jeszcze pokaże na pełnoprawnym wydawnictwie. Za to my zbliżamy się do końca dzisiejszej jazdy próbnej i zostawiam Was z nowym utworem od Starset pod tytułem Paradoxic. Utworem, który

Centrum. Najwięcej lokalnie.

Na czy kurtkę oddasz mi? Na czy kurtkę oddasz mi? Na czy kurtkę oddasz mi?

Wolność kopa mi rozumiem wolności. Oddaję.